ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

stracone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak byłam książka, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka.

gdzie jest ten kamień, za który nie sięga? Kolców i pokrzyw rozległy widną kres. Gdzie trochę ciepło, co u stóp przyklęka? I rękawice posuszy mi okno. W moim lesie